Kobieta, Studa dżęca iście spiła, hadżoż jeszcze. To je Mitch Kelly na przykład, bez tebie nie jestem tu, Anke Lautenbachowa. Jestem twoja Rożiczka, a Helena Hiduszkiec.

0: Mietelčki pak nie może jenuż wonka letać, ale też we brujusze woskotać. Tak znamieńcza so praji, gdyż cze lubość czynske zaczucia przeprawia. Kajż we spiewie Katariny Szynko-Rajtec.
1: Brujusze mietelczki, a brudne myśliczki ja mam.
0: Ale też serbska koroa hućba so tutomu stworięczku wienuje. Prinja Serbska kulturna brigada spiewa we ludowym spiewie z titulom Mietel vo Hulcu, kiž nima tak prawie zbožove ľubosči. A tu je letanie Mietele hižo ve klavírnym przewodzie słyšeć.

Štyri minčiny do napół šestřiště, vonka svita, pomału skadža svunčko, ale cyle małki kusk so jenoš pokaza, ale přes cywy dzień, tak ja to widzu, wostanie skierie širo, wiesťa metrologo, ja tež temperatury maximálne na 14 stopniu dženca zalezu. Dženca piatna teje meje, zimneje Sofie, potajkým gunc lodowych muži, zimnych muži, tež ze zimnej Sofiju dženca. No a potom poladamy, hacz dla temperatury za so stupa, ja już do przychodnego tydzenia ladamy prawdopodobnie haj. No a ja sobotu za tydzień samo hižo na 25-26 a 23 stopniu. Potekim bużicie w oko mikne hiszcze czas, kotryż je trochu kwodniszy, tak zotyż przyroda wodczerstwiaca może potom startować dalej do hocych dniu. Ci mężczyny do napuszczyście do serbski rozwoz z budeckiego studia.

0: Wymienienia podcywilki na 6 na mosczykowym dniu, miesiatym dniom a końcom tydzenia. Blanka Funcina ze mną w studiu, a ja jestem Diana Fruczyc-Kramichowa. Aż tuż ma kanal MDR Serbia na Instagramie abonowany, to nie to czera, bo zaczarałszym widział. W zacaniach sycza smyso was praszyli, sztu słusza k serbstwu. Bo tym so szako hustody dyskutuje. Rycz, nawożki, drasta, zaczucze, to są niekotre kryterie, a tuż smy chceli wasze mienienie wiedzieć. Blanka Nitko ma liczby a informacje k tomu.
1: Hej, na napraszowaniu na Instagramie jest so nieszto wiatrza, hać 1100 ludzi w obdzieliło, półtora tysaca jest i tole w obladało. Najwiatrz wosu je dostała wotmowa zo słusza k serbstwu sztuż. Może serbst zrieczeć. Niemale połyca je za to osłowała. Minutce 9,40% na drugim miejscu z 28% mi by sztuś so tak czuje, słysza k serbstwu. Serbski pokat a hajenie serbskich nałożków mi jeszcze jednoż niż to wiacać 10%.
0: A potem je też jeszcze możność, czy obstała sam niż to napisać, jest to tam też, niech tu słowa ima?
1: No a jedna wotmo, bieszy serb je tun, komuś praszenie, sztu serb je, iżo naczuje. A dalszy swobodny odmówię mniejszy pisar albo pisarka, co je przede wszystkim ważne, co z tej ważnej rzeczynie a zrozumienie serbskiej rzeczy, a tak podobnie szak by niemale bojca w obdzielenych też wosłowa.
0: Napraszowanie jedre nimo, ale też nas tuta tema dalej zabiera. Niedzielu we przypodniejszym programie słyszycie pola nas w obszernisze wusywanie, kiż jemnoczyn węk sprzyjotował, wunie so nadrobniejszo ze spraszeniom zabierał sztus w uszach serbstwu. Jutro rano słyszycie też iżo krótki wórysk, a niedzielu przypodniu wod jednaczych wiace k tomu też we naszym programie. Czasacz mięczino do 6.
2: Serbsku huczbu słyszycie w serbskim rozwosu.

0: Jedna trzmiecino po sześć. Cześć.
1: Wie. Wieder, wiedermost a wunamakanki.
2: Grillwacz a te, abo tamne piłko, haj po tajkich dniach kajszczera, może ci na zajtra brusze kodzić, a dys so tyś wiecicz k strzewo puścić. To szak je cele przyrodne. Tola kelko punku na dzień jest cała normalne. No, to lekarki tak prawie nie wiedzia. Za to poprachowa się dotal mienujcy prawa metodika. Zosu pacjenta przy tajki temie cele sprawni, a o sobie ty szundzin prawie sobulicza, na to so medycina rozpuszczeć nie może. A niekotry szkuli Czichy Michał so szak tyś usunie, bez to zo to sztupytnie. To dla su sledżorki a sledżorio z USA loni mały senzor Willy, kiś je snadne wieči hač 2 euro pines, a kiś chodzi so blisko zatka při spodnich kolovach připinič. Tun potom šun lube džin vodžik miri, kotre štrevach nastava a so s časom do sveta trubi. Z Bluetoothom štele senzor potom dáte na šmuratko. No a to šak ničo nové neje, zo nekoci kuždo pjatka dla na šmuratko sutaja. Pri nich testach na univerzite su pro banja smartove spodnje kolovy dere přiuzali a menjachu za one 7 dnju lidma jeliscewa myla. A senzore same při tym pilnje a spuščomne mnóstwo a intenzitu všech punko, pertko a perdo měriachu. Žnopši pri nich testach pak so pokaza, zodre fachovej literature menovana přerezna ličba 10 do 20 punko na dzień netrechi. Tak zličichu při tešče přerezne jace hač 20 si perdo na strohu osobu. A tež varianca mnóstva a silnosti by chytro vůlka. Aktivita črevo sodže individuelne jara rozeznava. Bez živa, šako so tež dokladna zestava mikrobioma v črevach od človeka k človeke rozeznava. Tohodla převedu od spočatka leta studiju po celých USA s dobrovolnými nošarjami tutých senzorov. Přite maso žaden žort, čoveči atlas perdženja zestaječ, z njim ma so lepe zrozumič, kak strova črevova aktivita svoji cve širokošči upada. A de mjeva dirigentka lekarka snač dolaraz při zadkovej sinfonii zapšimnič.
1: Vida, vidomost a vunamakanki.
0: Zadkova sinfonija, ljumičenje, do bedelk nasedomje. Večin venk, z www.vesapskim rozvosu, dobre ranje, Marko Paška Bulang spiva.

0: Róża słysza do wieńca.
1: Teraz czy ze sobą kłusali, a tyś śpiewali?
0: A, no to ta za kwasnym dniom klinczy. Misio, cyż, śpiewa, a mamy w osobitą gratulację tyś dziewczynca. A što tu spiewa Andreas Viking, Žana nie zabiera mnie tak, kaj ty, to by so też kwasny mód nie odżało. A sem wiesowa, no ladajcie. Veronika Smolic. Sedam inčino posede mich. Sebastian Lebelt Förster, kujš de čaka. Na džiomne džinca bies kvatka na mostčikovem dňu. Vítajte k nám, dobro ráno.

apropos lečenč, so su was dočki posolio z Boža, to netrebam vam prajč, no a ještu išma was dočki doma na dvorje, no haj tun smie so přes vulke z Božo, přes cive lečo a leto veselič. Na minini tydzień se mi že raz o tem povedala, so maja nekotre škuli doma tiež was dočkove niezda a sem vas prosil vas na no tiež raz přeličič. No a netko sem čipna, hač možeče to Wieso hiszcie raz tyś przestupić przychodną liczbę, kiś wam nietko praju. Sme szako ze susodzicami minęty tydzień w tym ryczeli, a potom jeszcze szef sam susod było przez się trawienki, brożnie, rodze a konięcy. No haj, aż to je naliczył kiedźbu. 26 wastoczkowych niezdo. Możecie by sopu ciężyć, gdyż cyle nic nie tak zli, ale zli Čiče, no tež pola vas doma raz vastočku ven jezda, keko mače doma. No a ja predahač vam vastočka podleči, a nimače jac žadnošt, ščinče to nedom. Cimenčine po biedelka, bo do biedelka, na osom. Dobre ranje, přeje srpski rozvoz se sposobom naleča, kišma s božo přinjesč vastočka.

0: one.
1: Wie, wieder, wieder most, wunamakanki.
2: Grillwacz a te, abo damne piłko, haj po tajkich dniach kaściera, może ci na zajtra brusze kodzić, a dys, co ty świecić, kstrzewo puścić. To szak je cele przyrodne, to la kelko punko na dzień jest cała normalne. No, to lekarki tak prawie nie wiedzia. Za to poprachowa się dotal mienujcy prawa metodika. Zosu pacjenta przy tajkej temie cele sprawni, a o sobie ty szundzin prawie sobulicza, na to so medycina rozpuszczeć nie może. A niekotry szkuli Cichy Michał so szak tyś usunie, bez to zo to sztupytnie. To dla su sledżorki a sledżorio z USA loni mały senzor Willy, kiś je snadne wieči hač 2 euroski pines, a kiś hodzi so blisko zatka při spodnich kolovach připineč. Tun potom šun lube džin vodžik miri, kotre štrevach nastava a so s časom do sveta trubi. Z Bluetoothom štele senzor potom date na šmuratko. No a to šak ničo nove ne je, zo nekoci kuždo pjatka dla na šmuratko sutaja. Pri nich testach na univerzite su probanja smartove spodnje kolovy dere přiuzali a menjachu zo one 7 dnju lidma jeli zcewa myla. A senzore same při tym pilnje a spuščomne mnóstwo a intenzitu všech punko, pertko a perdo měriachu. Žno při pri nich testach pak so pokaza, zodre fachovej literature menovana přerezna ličba 10 do 20 punko na dzień netrechi. Tak zličichu při tešče přerezne jace hač 20 perdo na strohu osobu. A tež varianca mnóstva a silnosće bie kytro wilka. Aktivita črevo sođe individuelne jara rozeznava. Bez dživa, šako so tež dokładna zestava mikrobioma v črevach od človeka k človeke rozeznava. Tohodla převedu od spočatka leta studiju po celých USA s dobrovoľnými nošarjami tutých senzorov. Přitom maso žaden žort, čoveči atlas perdženja zestaječ, z njim ma so lepe zrozumič, kak strova črevova aktivita svoji cve širokošči upada. A de mjeva dirigentka lekarka snač dolaraz při zadkovej sinfonii zapšimnič.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
3: Zadková sinfonia, tak dôvok, až to dokoľu hodín, čo sač do 8, to bol nepšie srbský rozhodný.

gdzie sać mięcino dodziełeczyć, na podziełeczyć a propos koryny. Szczerza niżo won zesadzeli na przykład solojtwie, no i to pytnie, czy rozdziel hać się to dyrektnie do riadku sadzeli, albo znano też samo do wysokiej riadki mienujcy, tam je automatycznie też potom woda czopliša, dokiż haj so przetwaje spodys, czy tam haj zeleniu nuc zmetali, szelaka hauszki a kieszki, a to, co się romadzie zmetli, a potom tam czerstwo pers czore, a nitko, gdyż so to rostwaje znano też tu, a tam kus druich wicku hiszcze domu, to ty je menujcy koreniam, a tak też dery nitko najprzykład solody rostcze we wysokich riadkach. Wasominczynu do napudziewiczy.

cywilgi na dziewięć, to jej żoni male do południa. A na kój żebat dyrbimy poladać. Na mie metania kunstydzenia dżęca w hokach na wieczor 6. start po tym przyzamknie. So mieskaria a program dzieci przy wohniowi w oborie to wosrycz wierski. A potem je zabawny wieczor ze skupiną brankaczki a przeczelio. Po takim prynami ja nitko najprydema raz leży po terminach. Jutce, dalsze padną. Możecie si do Niemcu dojeć, albo do Rożanta w Niemcach po południu Sztyrioch, w Rożeńcze po południu Cioch, albo też w Kruszczycach, tam też Cioch miju mietaja. A od na podziewiczych wieczor zahaja so przy młodzińskim klubie, potem ryje ze scholerskecami. Potem poladamy dalej do Wotrowa. Tam możecie si na po Sztyrioch kofi a tykan ze swodzieć dać, a potem na wieczor pieczych zaryjuje młodzina ze dziećimi wokoło myje, a wieczor maja potem spiłny wieczor, a dzieciac ryje. A niedzielu, to je wubier jara wulki. W Nowiesce, w Woklicach, Nuknicy, Szunowie, Koniecach, Dobroszicach, Zejicach, a też Niebelczicach myju metaja. Po takim to możecie si wupytać cyle tak po waszym swodzie. A we Mużakowie jezdża hižo wczerajszeho, a to pędzahać do niedzielę lokomotywy. Mies Bibi Wodu Kromolu a Mużakowom to sće wutrobnie witanie. A wutrobnie witanie sće też dżęsa wieczor, a to na wulku party ze stuczkami 80-tych a 90-tych lat. Na to was mówi dwór do koniec. Wita was tam a przewodza was przez wieczor DJ Frank Wesela. Samo so widzimy? No, zabawa tam będzie.

0: Bettsche Minchi no dodge wetschisch. Mit Gott lass uns Wunschko smie.
1: Nabożne słowo.
0: Maczenca Tomasz Menzel zis Kulowa.
2: Wczera nie bie jenoś Chrystowe do niebie spiecze, ale też dzień Sviateho Bonifacja z Tarsusa. Tunle Sviate ma też za Serbo wieste wuznam, dokież je mieszczanski patron Kulowa. Sviatym lecze 17. putnikowaše kulowski kapuan Piotr Dubienka z 15 wosatnymi do Roma. Wotam przywiedzich ju jednu kuść Sviateho, kotraż wisa miestym relikwiarie na južnej szczenie kulowskie cyrkwie. Do leta 1971 su relikwiu kuśte leto na niedzielu do Sviatkov z procesionom po mieście nosili. Relikwia miejsze przeciwo wulkim woheniam szkitać. Bonifacia z Tarsusa nie nieznaty Sviaty, ale patron wuznamneje cyrkwie Rómje, kotrejš maja bohači romscy zemjenio svoje słupne rowy. Tohodlaj možeš se jenoš češko predstajić, zo leži kulovje kusč runje toho matrarja. Starodawny kult wokovo relikvio zdava so nam dženca husto niezrozumlivy. Ja pak meniu zodobjeli respekt pred nastajenjom našich predovnikov meč, kociš spuščichu so časach najväčšie núze na zastupovanie sviatych. O teje dowiery możemy za nasze żywienie wiele nawuknąć.
0: Dobre, Tomasz Menzel ze Skulowa, we nadokuła zamowitości tamniejszeje w osadę.

Witam Was uczebnie na tom dwójkiem końcu tygodnia na serski radiowy program na magazynku końcu tygodnia. Przy mikrofonie jest za Was Ania Kochoj-Czwarcowa. Każ masz o dwójki końcu tygodnia, pen przeżywajsz o toszcze liche dny, tak pszałja, a tym, ako musisz żywasz, gronim, żykuj se aż to gotujesz.

To pak dawno jeszcze nie szocoś widzisza wicze w majskim udaszu magazyna Wóżeca na bramborskim kanalu RBB Telewizje, puszczo narskie. Wicze 5 minut do jednego z uszczwanie zachopio.

wielki tydzień, ja, a dżinsajszny spił przyjrzawet peskie formacje laucze, je spił wojenka, serski wenka, jo spił przeszywo wejnie. Wenjom warnujo nan, ako lyryski ja, przed nicenskiju mycu.

0: Tak już o pokazku za peniežele mam za was. Zmijasz o srednu szansu Floppy Dolls dożywisz grajarki a grajarki nimsko-carskiego ludowego żywadła.
1: Veni su jednorazne, veni su serske, veni su seksi. To gronie Floppy Dolls pisana živadła kubka, ktaraż muzicirujo we dolnosaskiej rycy. Peżia se śletach przestałki su zasej svietk.
0: Finalny koncert bużo we City Zalu na dwornišćowej drodze Hršibuzu zigar jadnastrzych se zachopio.

Kupi zemnu gwarzackie wina, to bużo nama medycina, w tożtom zmysle, mieszo, przełszo, redne końc tyżenia, to wam życzę Ania Kochoec-Szwarcowa, westańczo, zdrowe, a wiasowe.